pustyni bez kapi wody. Ja ostawiam ty na twoje stiny, na sukani bro. Dawno sam se zaplejał.